radość była, zrodziła się. Za ścianą tą atrakcje też są, kto uwierzy, ten wnet ujrzy je. Za drzwiami machineria i myśl.

Lecz łąka mnie od zawsze śnił, mój dom jak wasz nijaki był. Jednakże ja wiedziałem, jak odnaleźć ten barwniejszy świat, więc bądźże ciut.